zapięciu, na żadnym nie zapięciu. Noszą u maju, patrzę na kaju, a słę, nie poprawią, nie asasi, ja mam ty, ty kolejkę, a we patrzę na kaju, puszczę się pod kino.